0: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercury udało się jednak połączyć te dwa światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercury poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy, takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
1: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
0: Amalia Maria Mercury urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakojanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
1: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercury dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercury przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
0: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką, on urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
1: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercury kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercury była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
2: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
0: Czym jest dla Anglii Shakespeare? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: W Europie Mercury jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Mercury przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Mercury pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Mercury znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
0: Melina Mercury zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Mercury dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. To symbol obecności Mercury na scenie. Melina Mercury nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
1: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
3: Práce poslanců Evropského parlamentu se neomezuje jen na diskuze na plenárních zasedáních a hlasování o legislativních návrzích. Dnes si řekneme více o tom, jakou úlohu mají v parlamentu zpravodajové.
4: Když Evropská komise předloží parlamentu nový legislativní návrh, začne se jim zabývat některý z parlamentních výborů, a to v závislosti na tématu. Pokud se například návrh týká přepravy hospodářských zvířat, bude se jim zabývat výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Příslušný výbor tedy jmenuje zpravodaje, což je vlastně projektový manažer, který má na starosti vypracování zprávy a případně i pozměňovacích návrhů k původnímu znění. Může jít například o návrhy na vypuštění, úpravu nebo doplnění některých pasáží. Práce na zprávě se neobejde bez důkladné přípravy, na kterou zpravodaj samozřejmě není sám. Jedná s ostatními poslanci a opírá se o pomoc svého výboru. Může také konzultovat odborníky, ať už z dalších orgánů Evropské unie nebo odjinud. Na základě těchto konzultací musí zvážit všechny možné dopady a interpretace a vypracovat zprávu tak, aby byla co nejúplnější a nejpřesnější. Znamená to, že zpravodaj má v parlamentu zásadní úlohu. Předtím, než zpráva putuje na plenární zasedání, ji nejprve musí schválit příslušný parlamentní výbor. Tomu může předcházet další projednávání a přepisování jejího znění. Součástí zprávy je vysvětlující prohlášení, návrh legislativního usnesení a pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat. Někdy se stane, že zpráva hlasováním neprojde a je zamítnuta. Když je však přijata, je to pro zpravodaje velké uznání.
3: Pravděpodobně si kladete otázku, jak se zpravodajové vybírají. Odvíjí se to od několika faktorů. Za prvé od dohod mezi politickými skupinami, které mohou vzácně vést ke jmenování dvou spoluzpravodajů pro jeden spis, jako tomu bylo v případě zprávy o umělé inteligenci. Politické skupiny zavedly bodový systém, na základě kterého si legislativní zprávy dělí. Každá skupina má určitý počet bodů podle toho, jak je velká. O tom, komu zpráva připadne, se pak rozhoduje podobně jako v aukci. Samozřejmě je přitom třeba vzít v úvahu i kompetenci daného poslance a jeho zájem o téma, kterého se zpráva týká.
4: Kromě toho je třeba zmínit, že se můžeme setkat i s jinými typy zpravodajů. Pokud chce výbor znát stanovisko jiného výboru, nebo pokud si jiný výbor sám přeje se ke zprávě vyjádřit, mohou požádat předsedkyni parlamentu, aby jeden výbor určila jako věcně příslušný a druhý pověřila vypracováním stanoviska. Tento druhý výbor poté jmenuje zpravodaje pro stanovisko. Pokud se vrátíme k našemu příkladu návrhu komise, který se týká přepravy hospodářských zvířat, příslušným výborem je výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. A výborem pověřeným vypracováním stanoviska by mohl být například výbor pro dopravu a cestovní ruch. Ten pak jmenuje vlastního zpravodaje pro stanovisko. V případě zprávy o umělé inteligenci byly zpravodajové pro stanovisko dokonce tři. Každý z jiného parlamentního výboru. Dohromady se tak na této zprávě, kterou parlament přijal v březnu 2024, podílelo celkem pět zpravodajů. Poslední kategorií zpravodaje, kterou dnes zmíníme, je stínová.